Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

0: mamy dzisiaj wtorek, 12 dzień maja i 132 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Dominik i Pankracy, ale także Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flavia, Imelda, Hidles, Nawoja, Jazon i Epifanius. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj bardzo leczniczo, że tak powiem, jest, czy profilaktycznie można powiedzieć, bo Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Nie wiem, dlaczego z snem mam ostatnio, że tak powiem, problem, to znaczy chętnie bym spał, ale to chyba nie z tym jest związane. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Międzynarodowy Dzień Nimeryków i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. Tego nie rozszyfrowałem. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to mam dla was propozycję niebyle jaką, chociaż to klubową ciężko chyba nazwać. Jutro, moi drodzy, startuje 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, a to oznacza, że będzie się działo zarówno w Tauron Arenie, jak i w paru miejscach. Koncert, a w zasadzie festiwal potrwa do 17 maja, w związku z tym macie praktycznie kilka dni na to, aby zaznajomić się z tymi wydarzeniami. No i jeszcze jedna sprawa, która też chyba powinna być tutaj poruszona i nadmieniona. Nie wiem, czy macie świadomość, ale Juvenalia startują. A jeżeli chodzi o propozycję kinową, to myślę, że takim adekwatnym do tego koncertowego i muzycznego nurtu wydarzeń, które w tym tygodniu nas ogarniają, to będzie film dokumentalny, film muzyczny Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, czyli obraz koncertów Billie Eilish, które prezentowane są przez nie byle kogo, bo Jamesa Camerona, moi drodzy, a to wszystko możecie obejrzeć w formie muzycznej. Oczywiście w multikinie na wielkim ekranie, a do obejrzenia jutro o godzinie 17:20 i 20:00, dzisiaj zresztą również. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to tak powiem. Dzisiaj święto Politechniki, zmiana nazwy, uprzedzam. A to oznacza, że uroczysty senat wieczorową porą, kino plenerowe na akademikach. Natomiast jutro na Politechnice przez dzień cały możecie się załapać na uczestnictwo w tygodniu bibliotek, bo jakbyście nie pamiętali, 8 maja był Dzień Bibliotekarza, a tydzień bibliotek jeszcze trwa, moi drodzy. A na pikniku biblioteki będzie na pewno poczęstunek, będzie kilka atrakcji, na które warto się wybrać. Natomiast jeżeli chcecie czegoś pooglądać, posłuchać i tak dalej, to również konferencja jutro od 9:30, uczciwa rozmowa o atomie w nauce, czyli troszeczkę o energetyce jądrowej, od strony, że tak powiem, troszeczkę kontaktów międzyludzkich przedstawionej. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło przez całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk Włącz Radio i w zasadzie reszta jest już po naszej stronie. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, wieczorem o godzinie 20:00 Kultywator, w międzyczasie również transmisja na żywo z pikniku Bibliotecznego, to tak a propos. Natomiast dzisiaj, wieczorową porą, tuż po 21:00, Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na niezbadane obszary muzyki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie?

0: Z okolic o tym mówili, myśleli.
1: Chodzi o tym myśleniu, że tego, w Polsce tego nie było jak teraz jest. A za tym milicja się nie ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień. Poniedziałek po godzinie 20, a to oznacza, że meldują się w waszych radioodbiornikach
1: Jakub Green
0: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra, który macha mi teraz oczami, tak naprawdę to nie. GPS wprowadzamy w nowy tydzień.
1: To się nazywa mruganie.
0: Nie, on się witał. On się dalej wita.
1: A, rzeczywiście.
0: Wprowadzamy w nowy tydzień, czyli newsy...
1: On macha do was powiekami.
0: Czyli newsy takie luźne, żebyście sobie po poniedziałku odpoczęli. Dzisiaj między innymi o robotach, o samochodach, o mnichach, ale mamy też dla was garść badań, które wykonali dla nas naukowcy.
1: Amerykańscy?
0: Zawsze się tak mówi, jeśli chce się dowieść swojej racji w dyskusji. No i co, no, bez zbędnego przeciągania przejdziemy sobie dalej. Już za chwilę o tym, co ciekawego dzieje się w Krakowie, ale zanim, no to może na początek tak po polsku. Dawid Podsiadło,

0: Zaczynamy standardowo od tematu krakowskiego, a w nim miasto Kraków, które poinformowało, że 10 sierpnia bieżącego roku obecna aplikacja karty krakowskiej zostanie całkowicie wygaszona i przestanie działać.
1: Tak, to jest informacja, do której obudziłem się dzisiaj rano i w zasadzie pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po tym, jak to przeczytałem, to odinstalowałem tę starą aplikację i zainstalowałem nową.
0: No właśnie, bo do tego zmierzam. Przestanie ona działać jako nośnik uprawnień dla mieszkańców, natomiast trzeba przenieść się do nowej aplikacji, która nazywa się mKraków.
1: Tak, no i to właśnie uczyniłem.
0: Fajna, bo ja jeszcze tego nie zrobiłem.
1: Odnoszę wrażenie, że interfejs jest taki przyjemniejszy dla oka, to na pewno, bo faktycznie ta starsza aplikacja widać było, że no była nieco przestarzała, tak pod kątem właśnie wizualnym przynajmniej.
0: No najmłodsza też nie była, nie? Natomiast podurzędnicy podkreślają, że nie zmieniają się same zniżki, ani uprawnienia oczywiście związane z kartą krakowską, a migracja do nowego systemu jest prosta i bezpłatna. Ja wiem, że jesteśmy w studenckim radiu i generalnie to prawdopodobnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jak to zrobić, natomiast jeżeli ktoś by akurat nie wiedział, to służę pomocą. Aby nadal korzystać z tegoż programu, należy pobrać właśnie aplikację mKraków z Google Play lub App Store, odnaleźć w niej usługę Karta Krakowska, zalogować się dotychczasowymi danymi, potwierdzić numer telefonu i PESEL oraz wpisać jednorazowy kod SMS.
1: Szukanie tej usługi, o której Kuba wspomniał, wcale nie jest takie trudne, bo to jest tak naprawdę jeden z pierwszych kafelków, które wyświetlają nam się od razu po zalogowaniu do aplikacji, po zarejestrowaniu się tam cokolwiek, więc to jest naprawdę łatwe do zrobienia. Ja dosłownie minutę po zainstalowaniu już miałem wszystko ogarnięte.
0: Miasto zachęca, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ nowa aplikacja oferuje także dodatkowe funkcje, między innymi usługi parkowania, co jak patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę naszą strefę aktualną, to chyba się przyda, krakowską kartę rodzinną 3+, czy chociażby rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
1: I obsługę strefy czystego transportu też.
0: O, SCT też.
1: Tak, można sobie
0: pod
1: sprawdzić
0: kątem tych usług parkowania, nie?
1: Tak, można sobie sprawdzić uprawnienia pojazdu i chyba można też opłacić strefę po prostu z poziomu aplikacji. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Jeżeli
1: tutaj
0: by się dało to robić aplikacją, to byłoby na pewno duże udogodnienie, że nie trzeba byłoby jeździć do tych wszystkich automatów.
1: Albo płacić z tygodniowym wyprzedzeniem, co kiedyś było wymogiem. Nie wiem, jak to teraz wygląda.
0: Generalnie, osoby, które nie posiadają jeszcze karty krakowskiej, oczywiście mogą zapoznać się z programem i jego korzyściami na stronie internetowej miasta, do czego zachęcamy, bo jeżeli jesteście w Krakowie zameldowani, nawet tymczasowo, no to możecie korzystać z jej benefitów.
1: Aplikacja się przydaje nie tylko z tych względów, o których wspomniałem, ale jest tam też wbudowana aplikacja połączona, znaczy funkcja połączona z Kraków.pl, więc wszystkie aktualności dotyczące miasta też się tam znajdują.
0: Nie, cicho bądź, bo już przestaną słuchać tego pierwszego wejścia.
1: Słowik, na powtórkę to wytnij.
0: No dobrze, jesteśmy w polskich tematach, była polska piosenka, więc zostaniemy w tym. Vixen i moja pani na antenie Radia Nowinki.

0: nowinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co?
2: Lele.
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
3: Wow.

0: Kraków mamy zaliczony, ale pozostaniemy w regionie, bo przeniesiemy się do Limanowej, w której nieźle śmierdziało ostatnio.
1: Incydent kałowy?
0: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo blisko jesteś. Bo to wszystko dlatego, że przy rondzie w centrum miasta wylała się część ładunku ciężarówki przewożącej osad z oczyszczalni ścieków.
1: Poziom fekaliów 101%.
0: Oj tak. Kierowca pojazdu gwałtownie wyhamował na dojeździe do ronda, by uniknąć wymuszenia pierwszeństwa na samochodzie obecnie znajdującym się na rondzie, ale w wyniku tego zasada zachowania pędu zadziałała na ładunek, który postanowił rozwijać się poza strukturami kontenera, którym był przewożony.
1: Wspaniale ujęte.
0: Cuchnącą mazią oberwało się oczywiście jezdni oraz ciężarówce, ale też przechodzącej obok kobiecie i samochodowi, na którym kierowca pierwszeństwa wymusić nie chciał. Tam lekko oberwał, no ale mimo wszystko z jego punktu widzenia to chyba lepsze niż kolizja.
1: Jest tyle epitetów, których chciałbym użyć i nie mogę na antenie.
0: Oj tak, no na miejsce przyjechali strażacy. Uznali, że to w sumie nie jest ich sprawa i wrócili do bazy.
1: Przepraszam? Przecież to chyba strażacy sprzątają ulicę.
0: No właśnie nie, okazuje się, że nie. Przynajmniej nie z takich, jakby to nazwać.
1: Czyje to jest w takim razie?
0: Oczyszczalni. Więc pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjechali na miejsce i sprzątali smród przez ponad 3 godziny. A woń odchodów była odczuwalna w promieniu nawet kilkuset metrów od tego ronda. Nieźle śmierdziało w tej Limanowej. Jedna część internautów zwraca uwagę na to, że ładunek nie był odpowiednio zabezpieczony, co jest prawdą, no bo kontener był otwarty i w żaden sposób nie zabezpieczony. A druga na to, że ciężarówka najprawdopodobniej po prostu wracała z konferencji przed galą freakfightową.
1: O, wow.
0: Wspomniałem, że będziemy rozmawiali o jakichś badaniach na początku. To nie miało z tym nic wspólnego, ale o badaniach porozmawiamy sobie już za chwilę. A teraz udamy się na krótką przerwę muzyczną.

0: Albert, powiem ci tak, zapytam cię, no w sensie inaczej, stwierdzę fakt, pracujesz w korpo.
1: No tak, to się zgadza.
0: I czy uważasz, że rozumiesz korpo bełkot i jesteś na niego odporny?
1: Co masz na myśli przez odporny?
0: Inaczej, czy go rozumiesz i czy inaczej, czy go rozumiesz i czy on cię bardziej cringuje, czy bardziej cię motywuje?
1: Ani to, ani to. Ja to uważam za normalną rzecz po prostu. Bo no, to działa tak, że jeżeli tej mowy używa się w pracy, no to jest dosyć naturalne, powiedzmy. Ale jeżeli ona ci przesiąga do życia prywatnego, to nie. Nie lubię czegoś takiego
0: za bardzo.
1: No to
0: słuchaj, amerykańscy naukowcy...
1: Ja myślałem, że to był żart na wstępie.
0: Nowe badanie naukowców. Ale nie, bo to jest akurat bardzo ciekawe badanie, o którym chciałbym trochę podyskutować.
1: Okay.
0: Nowe badanie naukowców z Uniwersytetu Cornella sugeruje, że pracownicy, którzy łatwo przyswajają i akceptują tak zwany korpo bełkot, czyli pełen modnych zwrotów, sloganów i tych korporacyjnych frazesów, język używany w firmach, mogą osiągać lepsze wyniki zawodowe i być wyżej oceniani przez przełożonych niż osoby reagujące na taki styl komunikacji z dystansem lub ironią.
1: Czyli, biorąc pod uwagę mój przykład, to moje wyniki dobre, bo są dobre, prawda, panie menadżerze, to mogę się... To tak, to co powiedziałem w sumie miałoby sens, bo ja to akceptuję jako taką naturalną rzecz w pracy.
0: Mhm.
1: Więc moje wyniki mogą być przez to lepsze. Tak?
0: No tak, ja też pracuję swego rodzaju korpo. I mnie na przykład, jak mi zaczynają mówić o jakichś dziwnych rzeczach, typu jakieś...
1: KPI-e.
0: Jakieś KPI-e, jakieś feedbacki, ASAP-y.
1: To jest taki szczyt góry lodowej, bym powiedział, nie?
0: Tak, no, to już mnie skręca. Natomiast badacze podkreślają, że nie tylko chodzi o tego typu jakieś anglicyzmy, ale również między innymi o umiejętność dopasowania się do kultury organizacyjnej i sposobu komunikacji dominującej w firmie. Sposobu komunikacji dominującego w firmie.
1: No tak, no jakby nie patrzeć, takie korporacje to są w dużej mierze jednak byty międzynarodowe, w których dominuje język angielski, więc naturalnym jest ten kontakt językowy, który wymusza na nas, poniekąd daje nam takie nawyki używania tego języka angielskiego w swojej naturalnej mowie.
0: Według moja przyjaciółka, nasza wspólna znajoma, pracuje w amerykańskiej firmie i ja się zawsze jej pytam, czy ona tak zawsze pół English, pół Polish. Natomiast według autorów osoby sceptycznie nastawione do korporacyjnej nowomowy częściej mają problem z utożsamieniem się z organizacją, co może przekładać się na niższe zaangażowanie i gorsze oceny pracy, nawet jeśli obiektywnie wykonują obowiązki równie dobrze.
1: Tak. Jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to nawet zauważyłem.
0: Powiem ci tak, no jak...
1: Tylko, że to... Sorki, że ci jeszcze się wtrącę. Ale że to są jednocześnie, wydaje mi się przynajmniej, osoby, które po prostu narzekają dla narzekania.
0: No, trochę tak. I trochę ja też taki jestem, bo jak ostatnio miałem szkolenie i mi tłumaczyli wartości firmy w 5 pięknych angielskich słowach. Miałem ochotę wyciszyć tego kola i zrobić cokolwiek innego.
1: On powiedział kola.
0: Dokładnie, ale to dokładnie i specjalnie. Natomiast już tak na zakończenie. Badanie zwraca uwagę, że sukces zawodowy w dużych organizacjach zależy nie tylko od kompetencji, ale także właśnie od zdolności odnalezienia się w firmowej kulturze i komunikacyjnych rytuałach. No, przepraszam, bo Słowik mi zarzucił takim żartem, że na ucho, że ja nie mogę z niego nie skorzystać. No to teraz, słysząc wasz feedback, moim KPI-em jest to, żeby ASAP-em wysłać was na krótką muzyczną przerwę. South Arcade Superman. Snap.

0: Jakiś czas temu w ramach GPS-u poruszaliśmy temat Edwarda Warchockiego, czyli humanoidalnego robota, którego można spotkać na polskich ulicach i sobie z nim pogadać. Czasami przybiera nawet różne role, jak na przykład wtedy, swoją drogą, kiedy o nim gadaliśmy, kiedy wcielał się w okolicznego alkoholika, który z browarem i reklamóweczką pełną nich spacerował sobie po jakiejś tam miejscowości. W każdym razie przeniesiemy się do Korei Południowej, bo tam podeszli do tematu takich robotów w nieco inny sposób, bo tamtejsi buddyjscy mnisi przyjęli jednego z nich w szeregi swojego zakonu.
1: Jak myśmy nagle z Edwarda Warchockiego do buddyjskich mnichów przeszli?
0: No bo dalej jesteśmy w temacie robotów. W specjalnej ceremonii przyjęcia robot przyjął różaniec składający się ze 108 koralików, a w miejscu na ręce, gdzie ludzkim mnichom przypalają lekko skórę kadzidłem, umieszczono po prostu specjalną naklejkę. Bo czemu nie? Model G1, o którym mowa, przyjął nowe imię brzmiące Gabi. Mało tego, przyjął 5 buddyjskich wskazań zmodyfikowanych dla niego przy użyciu AI. No bo wiadomo,
1: rozumiem, że
0: one mogą być trochę inne jednak dla ludzi, nie?
1: Rozumiem, że zakładam, że masz je wypisane.
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie mogę
0: po pierwsze, doczekać. Szanować życie i nie krzywdzić go. No to chyba niezmienione.
1: Szanowne panie roboty i sztuczne inteligencje, szanuję bardzo, proszę mnie nie eksterminować.
0: Nie niszczyć innych robotów i przedmiotów. No to już lekko zmodyfikowane. Być posłusznym ludziom i im się nie sprzeciwiać.
1: To takie slavery trochę.
0: Troszkę tak. No właśnie. Dalej, nie zachowywać się i nie mówić w sposób mogący kogoś oszukać.
1: Jestem ciekaw, czy da się to jakoś obejść.
0: Jestem ciekaw. No, na zasadzie, no nie wiem, ale... Oraz najważniejsze... Nie marnować energii poprzez nadmierne ładowanie się. I się zastanawiam, bo ja nie sprawdzałem sobie przed przygotowaniem się do audycji, jak brzmią oryginalne te wartości, te przysięgi, które buddyjscy mnisi przyrzekają. Aczkolwiek jestem w stanie, może nie założyć się, ale tak powiedzmy wytypować, że chodzi o przejadanie się, o no po prostu obżeranie się.
1: Wygooglowałem.
0: Słucham.
1: Podpowiedziało mi Google AI.
0: O nie, no dobra, mów dalej.
1: 1. Powstrzymanie się od zabijania istot żywych.
0: Mamy.
1: 2. Powstrzymanie się od kradzieży, brania tego, co nie zostało dane. 3. Powstrzymanie się od niewłaściwego zachowania seksualnego.
0: Okej.
1: 4. Powstrzymanie się od fałszywej mowy. I 5. Powstrzymanie się od środków odurzających, mącących umysł.
0: No dobra, no to nie ma czegoś takiego łatwo przekładalnego, tylko całość faktycznie została lekko zmodyfikowana. No to szanować życie i nie krzywdzić go jest chyba takie najbardziej, najbliższe oryginałowi. I mimo wszystko.
1: Powstrzymanie się od kradzieży i ty tam miałeś co w dwójce? Nie niszczyć innych robotów i przedmiotów.
0: Tak.
1: No, powiedzmy, że
0: tak. Za chwilę będziemy gadali o Poczcie Polskiej.
1: Tak, przygotowałem temat. Mam nadzieję, że dojedzie na czas.
0: Tak, jest. No ale może dojedzie muzyczka, bo teraz na przerwę muzyczną się udamy. Cameron Whitcomb w utworze Kingdom of Fear.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Nie dojechało.
4: Co nie dojechało?
3: List nie dojechał, nie ma tematu.
4: O nie!
3: Zostawili awizo, więc jakby nie ma tematu, lecimy na następna piosenka. A tak serio. Poczta Polska. Jak już było zapowiedziane wcześniej przez ciebie, szykuje jedną z największych zmian w swojej historii, wyobraź sobie. I chcę mocno wejść w jeden rynek, na których ich jeszcze nie ma, chcą być.
4: Myślę o Poczcie Polskiej. No chciałbym powiedzieć, że w papiernictwo, ale to by nie miało sensu.
3: No już są de facto.
4: Tak. Kalendarze z papierem są, tak, więc tego już nie będziemy dalej ruszać. Co to może być przemysł paliwowy, mimo tego, że jakby Poczta Polska jest w skarbie państwa, więc
3: Poczta Orlen, Polska przez Orlen, Oil.
4: Przez Orlen to już jakby nie ma dalszego sensu. No to nie wiem.
3: Bank pocztowy też już był.
4: Bank pocztowy też już
3: był. Otóż to jest taki bardzo duży rynek, który bardzo dotyczy teraz mnie. Tak ci powiem. W ciągu najbliższego tygodnia i...
4: Okej.
3: A otóż jest to rynek nieruchomości.
4: Miałem to na końcu języka, ale tak
3: stwierdziłem. Oraz działalność deweloperska.
4: No właśnie. Ajajku. Ja, czekaj, Poczta Polska, co? Co oni będą wynajmować swoje lokale, nie wiem, remontować je na mikrokawalerki? O co chodzi?
3: Znaczy, chodzi o to, że chcą... Znaczy inaczej. Oni chcą rozszerzyć status spółki o budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie terenów inwestycyjnych i projekty deweloperskie, dokładnie mówiąc, uściślając.
4: O. Chcą po prostu zacząć inwestować.
3: Bo Poczta Polska jest trochę jak kościół, dysponuje ogromnym majątkiem. Obejmującym ponad 6 tysięcy nieruchomości i około 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Dlatego zamierza zarabiać nie tylko na usługach pocztowych, ale także na wynajmie, dzierżawie i komercjalizacji posiadanych budynków oraz działek.
4: No tak, bo przecież te wszystkie lokale to nie są najmowane, tylko są własnościowe.
3: W tym momencie więcej osób płaci rachunki na poczcie niż wysyła list.
4: Nie dziwi mnie to jakoś.
3: Według szacunków, generalnie dzięki na wynajmie, dzierżawie i całej tej komercjalizacji wszystkich swoich budynków i działek, cały ten potencjał mógłby przynosić od kilkuset milionów do ponad miliarda złotych rocznie.
4: To niezły zastrzyk by był.
3: Tak, jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Poczta planuje również tak zwany projekt Galerii Poczty Polskiej.
4: Co to znaczy?
3: Że będą wystawiać znaczki.
4: Nie. O! Czekaj,
3: co mi chodziło?
4: To było fajne!
3: To prawda, natomiast 32 zabytkowe budynki w centrach miast, które są w posiadaniu Poczty Polskiej, mają po prostu zostać przekształcone w obiekty handlowo-usługowe z częścią mieszkalną, że galeria.
4: A tak, galeria, jejku.
3: Spółka tłumaczy, że zmiany są konieczne, ponieważ tradycyjna działalność pocztowa przynosi coraz mniejsze dochody i trzeba szukać nowych źródeł finansowania. Zapytaj Inposta, jak się to robi.
4: No właśnie, chciałem powiedzieć, że poczta może i tak, ale no chciałem powiedzieć przemysł kurierski, ale przecież to są dwa słowa, które się trochę...
3: produkują paczki
4: tak,
3: na sortowie.
4: Dwa słowa, które się trochę wykluczają. Że tak, sektor ten pocztowy faktycznie trochę obumiera i tak naprawdę no, polega tylko i wyłącznie na kurierce.
3: No tak, no jest, wiesz, jest Pocztex.
4: No jest, tylko...
3: I co z tego?
4: No właśnie. Jest jeden z wielu tak naprawdę to w prawda. Tym wypadku.
3: No cóż, no, temat generalnie wywołał sporo komentarzy, natomiast wiele osób zwraca uwagę na to, że Polska zamiast bawić się w nieruchomości, no to powinna poprawić jakość dostarczenia listów i przesyłek i paczek. I obsługi klienta.
4: W sumie Poczta Polska najprędzej to już chyba z takimi pismami urzędowymi najczęściej ma do czynienia, jeśli... Tak,
3: pewnie tak.
4: Nasze wrażenie.
3: Albo jeżeli coś zamawiasz z zagranicy i nie ma akurat kuriera, tylko idzie ci jakimś Royal Mailem albo czymś z Wielkiej Brytanii.
4: Ej, ale łącząc te informacje z tymi wszystkimi newsami, które mówiły o zmianie właściciela Krokusa, wyobraź sobie, że zamiast loga Krokusa nagle zobaczymy taką...
3: Galerię Poczty Polskiej?
4: Taką wielką galerię Poczty Polskiej.
3: Jakby... Taki wielki znaczek pocztowy
4: tak,
3: jako logo.
4: Tak, tak.
3: Jakby chyba nie chcę sobie tego wyobrażać. I wam też nie będę tego więcej robić. Klasykiem Leny Krawic i Fly Away.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: mamy kolejny temat co do badań, bo co roku pojawiają się badania.
1: Znowu amerykańscy?
0: Nie, tym razem polscy.
1: A to tym bardziej nie ufam.
0: Ankiety, w których Polacy odpowiadają, jakie zawody darzą największym szacunkiem, a których profesji się po prostu brzydzą.
1: A, to takim
0: to
1: ufam.
0: Można tak to nazwać, bo właśnie o zaufaniu mowa. To może zaczniemy sobie od tych drugich, czyli tych, których się brzydzą, bo względem ostatniego roku nie zmieniło się tam zbyt wiele.
1: Czekaj. Na pierwszym miejscu będzie... polityk.
0: Nie. Nie, no, to ty chyba nie widziałeś zestawienia z zeszłego
1: to
0: roku.
1: To mam drugi strzał i influencer.
0: Oczywiście, że masz rację. Na szczycie rankingu najmniej szanowanych zawodów znajdują się właśnie influencerzy, którzy dominują zestawieni już piąty rok z rzędu.
1: Ile?
0: No właśnie. Na drugim miejscu uplasowali się youtuberzy. W sumie można by było chyba połączyć te dwie kategorie według mnie. To wtedy tym bardziej by się umocnili na pierwszym miejscu. Którzy przez ostatnie 5 lat stawali też na podium. Tam było drugie lub trzecie miejsce, chyba raz trzecie miejsce było.
1: A kto, gdzieś z nimi się zamienia?
0: Nie, no, oni się nie zamieniają.
1: Znaczy nie, kto podium ma jeszcze trzeci, jako trzeci? Masz coś ten, czy nie masz?
0: Tak, mam. Na trzecim miejscu, tutaj nowość.
1: Policja?
0: Bo tego nie było wcześniej. Nie, policja właśnie... O policji za chwilę, bo o policji mam coś. Na trzecim miejscu najbardziej znienawidzonych zawodów znaleźli się... telemarketerzy i specjaliści do spraw sprzedaży zdalnej.
2: Halo?
0: Czyli...
1: ma to sens.
0: Czyli ci wszyscy ludzie, którzy albo naciągają was na program dopłat do fotowoltaiki, albo ci, którzy klikają guziczki z uprzednio nagranymi kwestiami namawiającymi was do tego samego.
1: Istnieje pozycja, w której się ci klika guziczki i nie trzeba rozmawiać z klientami? Ja ją chcę.
0: To ty nie wiesz?
1: Myślałem, że to po prostu samo leci.
0: Była... parę lat temu chyba w internecie moda na to, że ludzie nagrywali rozmowy właśnie z takimi telemarketerami, którzy po prostu klikali guziczki z nagranymi kwestiami.
1: Wow.
0: I wiesz, ale gadali z nimi na zasadzie, nie jestem robotem, czy jesteś robotem? I oni nie wiedzieli, jak na to odpowiedzieć, bo nie mieli na to przygotowanej kwestii dialogowej.
1: Wow.
0: No, więc szybki rewind internetu.
1: A to moja branża.
0: Dalej,

0: Tak. Więc bogaty ojciec, biedny ojciec.
1: To jest ta gorsza strona rankingu, ale teraz, żeby właśnie, nie chciałem po prostu kończyć takim negatywnym wydźwiękiem, więc teraz przejdziemy sobie do tej pozytywnej strony rankingu. Bo na szczycie tego lepszego mieliśmy zamianę miejsc między zawodami, które dominowały przez ostatnie zestawienia.
0: O.
1: Ratownicy medyczni objęli prowadzenie, spychając strażaków na drugie miejsce pierwszy raz od 5 lat. Strażacy cieszyli się tym pierwszym miejscem, bronili tego mistrzostwa przez 4 lata, no ale tu może już się nie udało. Przez 5 lat, bo może się, roku.
0: Może się to zmienić ze względu na ten aktualny, ten pożar lasu, co był ostatnio głośny tutaj w Polsce, więc może znowu się odbiją.
1: A zobaczymy, no dowiemy się w przyszłym roku. Podium natomiast zamykają piloci samolotów pasażerskich. A dalej mamy lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, profesorów i strażników granicznych. Więc w dużej mierze są to posady, które mają bezpośredni wpływ na życie ludzkie. Może to z tego punktu, może to dlatego właśnie. Spośród wszystkich, właśnie teraz poza już tymi szczytowymi, prawda, najbardziej skrajnymi pozycjami, spośród wszystkich 56 zawodów ujętych w badaniu, największy wzrost zaufania zaliczył właśnie policjant.
0: Okej.
1: Który awansował z 27 na 20 miejsce przy zaufaniu 50,3% respondentów.
0: Okej.
1: Największy spadek natomiast...
0: Przepraszam, muszę ci tu przerwać. Wciąż 50%, że co drugi Polak nie lubi policjanta, to nie jest dobry...
1: No, ale
0: to jest progres, ale to wciąż tak. Nie jest dobry wynik.
1: Dokładnie, wyobraź sobie, że było gorzej. Największy spadek natomiast dotknął z kolei zawodu listonosza, który wylądował na 24 miejscu, a rok wcześniej był na 19, z zaufaniem na poziomie 48,3.
0: To się wiąże z moim tematem poprzednim.
1: Z kolei wśród zawodów, które wcześniej nie były w ogóle ujmowane w rankingu, najlepsze miejsce zajął kierowca autobusu miejskiego, osiągając 52,9% zaufania i 18 miejsce.
0: To był dźwięk kierowcy autobusu.
1: Tak, bo kierowca autobusu, jak wszyscy dobrze wiemy, wstał i zaczął klaskać. Za chwilę o samochodzikach.
0: Będą samochodziki.
1: Znaczy
0: będzie o jednym samochodziku.
1: Tak, a teraz coś w miarę nowego, tak przynajmniej na moim Spotify nowego. Gorillaz, Tame Impala i Booty Brown w utworze New Gold.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Kolejny, ostatni.
2: No, ostatni.
0: Jedziemy do Wielkiej Brytanii.
2: Dobra.
0: Na popularnej plaży...
2: A masz wizę?
0: Mam paszport.
2: Nie wystarczy.
0: Wystarczy.
2: Nie.
0: Do Wielkiej Brytanii wystarczy.
2: Nie.
0: Wystarczy.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie. Tak. Musisz sobie wykupić coś takiego jak ETA.
0: ETAM. Na popularnej plaży w Abersoch w Walii doszło do nietypowego zdarzenia, gdy luksusowy Land Rover Discovery wart około 80 tysięcy funtów, czyli blisko 400 tysięcy złotych, został pochłonięty przez przypływ i częściowo zatonął w morzu.
2: If this pulled up outside your house, you would think, oh no, the drug dealer is here.
0: A teraz...
2: Nawiązanie do Top Geara, polecam.
0: A teraz przetłumacz.
2: Jeżeli ten samochód zatrzymał się gdzieś przy waszym domu, to wiedzcie, że przyjechał dealer narkotyków.
0: Po polsku to już nie brzmi tak dobrze. Według świadków generalnie auto prawdopodobnie ugrzęzło. W ogóle bardzo mi się podoba ta zbitka w artykule. Według świadków auto prawdopodobnie ugrzęzło.
2: Prawdopodobnie.
0: To co, świadkowie czy sobie domniemują, ale no dobra. Prawdopodobnie ugrzęzło na plaży podczas próby wyciągania przyczepy do łodzi lub skutera wodnego, a później zostało pozostawione na piasku i zalane przez szybko podnoszący się poziom wody. Generalnie mężczyzna, obserwując sytuację, użył drona, aby nagrać moment, gdy samochód znikał pod wodą, więc polecam znaleźć sobie filmik. Wygląda to dosyć zabawnie.
2: Wodowanie Land Rovera.
0: Tak. Land Rover? Chyba Water Rover.
2: Rower wodny, rower wodny.
0: A zdjęcia i film oczywiście szybko biegły media społecznościowe. Ostatecznie do wydobycia pojazdu zaangażowano kilka ciągników, koparki i wszystkie inne urządzenia, które należały do lokalnych rolników. No i oczywiście mieszkańcy przyznają, że podobne sytuacje, wyobraź sobie, zdarzają się tam regularnie.
2: Płynie sobie rower wodny, płynie sobie rower wodny, jak w niego to będzie podwodny.
0: No, wielu właścicieli drogich SUV-ów wykorzystuje je do wodowania sprzętu rekreacyjnego i przecenia możliwości swoich samochodów w trudnych warunkach plażowych. No i chciałbym zobaczyć, jak ty próbujesz swoim samochodem. To dopiero byłby rower wodny. Ale przynajmniej wiatr we włosach potargałby wiatr, bo byś sobie dach otworzył. Znaczy nie na mojej głowie, ale zawsze.
2: M w MR2 oznacza maritime.
0: No, nie parkujcie samochodów na plaży, bo wam je zawinie woda. To jest, myślę, taka końcowa myśl na dzisiejszą, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie audycji GPS.
2: Nie plażujemy z samochodami.
0: Nie plażujemy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami jak co tydzień. To była oczywiście jak zwykle sama przyjemność dzielić się z wami naszymi internetowymi spostrzeżeniami. A byli z państwem
2: Albert Pusa,
0: Jakub Green, oczywiście realizował nas niezastąpiony, niezawodny i wspaniały Piotrek. Słowik Piotr na mnie spojrzał. Było blisko. Było blisko. Słyszymy się za tydzień, a teraz na koniec z klasykiem Creed i Higher.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie, pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator, twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze,

0: Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego, akademickiego Radia Nowinki.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna, łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Mamy dzisiaj wtorek, 12 dzień maja i 132 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Dominik i Pankracy, ale także Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flavia, Imelda, Hidles, Nawoja, Jazon i Epifanius. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj bardzo leczniczo, że tak powiem, jest, czy profilaktycznie można powiedzieć, bo Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Nie wiem, dlaczego z snem mam ostatnio, że tak powiem, problem, to znaczy chętnie bym spał, ale to chyba nie z tym jest związane. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Międzynarodowy Dzień Nimeryków i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. Tego nie rozszyfrowałem. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to mam dla was propozycję nie byle jaką, chociaż to klubową ciężko chyba nazwać. Jutro, moi drodzy, startuje 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, a to oznacza, że będzie się działo zarówno w Tauron Arenie, jak i w paru miejscach. Koncert, a w zasadzie festiwal potrwa do 17 maja, w związku z tym macie praktycznie kilka dni na to, aby zaznajomić się z tymi wydarzeniami. No i jeszcze jedna sprawa, która też chyba powinna być tutaj poruszona i nadmieniona. Nie wiem, czy macie świadomość, ale Juvenalia startują. A jeżeli chodzi o propozycję kinową, to myślę, że takim adekwatnym do tego koncertowego i muzycznego nurtu wydarzeń, które w tym tygodniu nas ogarniają, to będzie film dokumentalny, film muzyczny Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, czyli obraz koncertów Billie Eilish, które prezentowane są przez nie byle kogo, bo Jamesa Camerona, moi drodzy, a to wszystko możecie obejrzeć w formie muzycznej. Oczywiście w multikinie na wielkim ekranie, a do obejrzenia jutro o godzinie 17:20 i 20:00, dzisiaj zresztą również. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to tak powiem. Dzisiaj święto Politechniki, zmiana nazwy uprzedza.

0: jutro od 9.30 uczciwa rozmowa o atomie w nauce, czyli troszeczkę o energetyce jądrowej od strony, że tak powiem, troszeczkę kontaktów międzyludzkich przedstawionej. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło przez całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk Włącz Radio i w zasadzie reszta jest już po naszej stronie. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o godzinie 20 Kultywator. W międzyczasie również transmisja na żywo z pikniku Biotecznego, to tak a propos. Natomiast dzisiaj, wieczorową porą, tuż po 21, Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba z Dowu zabiorą was na niezbadane obszary muzyki.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 12 dzień maja i 132 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Dominik i Pankracy, ale także Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flavia, Imelda, Hidles, Nawoja, Jazon i Epifanius. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj bardzo leczniczo, że tak powiem, jeszcze profilaktycznie można powiedzieć, bo Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Nie wiem, dlaczego z snem mam ostatnio, że tak powiem, problem, to znaczy chętnie bym spał, ale to chyba nie z tym jest związane. Dodatkowo Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Międzynarodowy Dzień Nimeryków i Dzień Wiedzy o Fibromialgii. Tego nie rozszyfrowałem. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to mam dla was propozycję nie byle jaką, chociaż to klubową ciężko chyba nazwać. Jutro, moi drodzy, startuje 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, a to oznacza, że będzie się działo zarówno w Tauron Arenie, jak i w paru miejscach. Koncert, a w zasadzie festiwal potrwa do 17 maja, w związku z tym macie praktycznie kilka dni na to, aby zaznajomić się z tymi wydarzeniami. No i jeszcze jedna sprawa, która też chyba powinna być tutaj poruszona i nadmieniona. Nie wiem, czy macie świadomość, ale Juvenalia startują. A jeżeli chodzi o propozycję kinową, to myślę, że takim adekwatnym do tego koncertowego i muzycznego nurtu wydarzeń, które w tym tygodniu nas ogarniają, to będzie film dokumentalny, film muzyczny Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, czyli obraz koncertów Billie Eilish, które prezentowane są przez niebyle kogo, bo Jamesa Camerona, moi drodzy, a to wszystko możecie obejrzeć w formie muzycznej. Oczywiście w multikinie na wielkim ekranie, a do obejrzenia jutro o godzinie 17:20 i 20:00, dzisiaj zresztą również. No i informacje bieżące, a skoro tak, moi drodzy, to tak powiem. Dzisiaj święto Politechniki, zmiana nazwy, uprzedzam, a to oznacza, że uroczysty senat wieczorową porą, kino plenerowe na akademikach. Natomiast jutro na Politechnice przez dzień cały możecie się załapać na uczestnictwo w tygodniu bibliotek, bo jakbyście nie pamiętali, 8 maja był Dzień Bibliotekarza, a tydzień bibliotek jeszcze trwa, moi drodzy. A na pikniku biblioteki będzie na pewno poczęstunek, będzie kilka atrakcji, na które warto się wybrać. Natomiast jeżeli chcecie czegoś pooglądać, posłuchać i tak dalej, to również konferencja jutro od 9:30, uczciwa rozmowa o atomie w nauce, czyli troszeczkę o energetyce jądrowej, od strony, że tak powiem, troszeczkę kontaktów międzyludzkich przedstawionej. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło przez całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie reszta jest już po naszej stronie. Ale jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, wieczorem o godzinie 20:00 Kultywator, w międzyczasie również transmisja na żywo z pikniku Bibliotecznego, to tak a propos. Natomiast dzisiaj wieczorową porą tuż po 21:00 Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na niezbadane obszary muzyki.
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Kochanie, ostatni.
2: No, ostatni.
0: Jedziemy do Wielkiej Brytanii.
2: Dobra.
0: Na popularnej plaży...
2: A masz wizę?
0: Mam paszport.
2: Nie wystarczy.
0: Wystarczy.
2: Nie.
0: Do Wielkiej Brytanii wystarczy.
2: Nie.
0: Wystarczy.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie.
0: Tak.
2: Nie. Tak. Musisz sobie wykupić coś takiego jak ETA.
0: ETA. Na popularnej plaży w Abersoch w Walii doszło do nietypowego zdarzenia, gdy luksusowy Land Rover Discovery wart około 80 tysięcy funtów, czyli blisko 400 tysięcy złotych, został pochłonięty przez przypływ i częściowo zatonął w morzu.
3: If this pulled up outside your house, you would think, oh no, the drug dealer is here.
2: A teraz... Nawiązanie do Top Geara, polecam.
0: A teraz przetłumacz.
2: Jeżeli ten samochód zatrzymał się gdzieś przy waszym domu, to wiedzcie, że przyjechał dealer narkotyków.
0: Po polsku to już nie brzmi tak dobrze. Według świadków generalnie auto prawdopodobnie ugrzęzło. W ogóle bardzo mi się podoba ta zbitka w artykule. Według świadków auto prawdopodobnie ugrzęzło.
2: Prawdopodobnie.
0: To świadkowie, czy sobie do mnie mówią, ale no dobra. Prawdopodobnie ugrzęzło na plaży podczas próby wyciągania przyczepy do łodzi lub skutera wodnego, a później zostało pozostawione na piasku i zalane przez szybko podnoszący się poziom wody. Generalnie mężczyzna, obserwując sytuację, użył drona, aby nagrać moment, gdy samochód znikał pod wodą, więc polecam znaleźć sobie filmik. Wygląda to dosyć zabawnie.
2: Wodowanie Land Rovera.
0: Tak. Land Rover? Chyba Water Rover.
2: Rower wodny, rower wodny.
0: A zdjęcia i film oczywiście szybko biegły media społecznościowe. Ostatecznie do wydobycia pojazdu zaangażowano kilka ciągników, koparki i wszystkie inne urządzenia, które należały do lokalnych rolników. No i oczywiście mieszkańcy przyznają, że podobne sytuacje, wyobraź sobie, zdarzają się tam regularnie.
3: Płynie sobie rower wodny, płynie sobie rower wodny, jak w niego to będzie podwodny.
0: No, wielu właścicieli drogich SUV wykorzystuje je do wodowania sprzętu rekreacyjnego i przecenia możliwości swoich samochodów w trudnych warunkach plażowych. No i chciałbym zobaczyć, jak ty próbujesz swoim samochodem. To dopiero byłby rower wodny. Ale przynajmniej wiatr we włosach potargałby wiatr, bo byś sobie dach otworzył. Znaczy nie na mojej głowie, ale zawsze.
2: M w MR2 oznacza maritime.
0: No, nie parkujcie samochodów na plaży, bo wam jest zawinie woda. To jest, myślę, taka końcowa myśl na dzisiejszą, no, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie audycji GPS.
2: Nie plażujemy z samochodami.
0: Nie plażujemy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami jak co tydzień. To była oczywiście jak zwykle sama przyjemność dzielić się z wami naszymi internetowymi spostrzeżeniami. A byli z państwem
2: Albert Puza,
0: Jakub Green, oczywiście realizował nas niezastąpiony, niezawodny i wspaniały Piotrek. Słowik Piotr się na mnie spojrzał. Było blisko. Było blisko. Słyszymy się za tydzień, a teraz na koniec z klasykiem Creed i Higher.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: słyszę nawet bez lub znajdę do ciebie drogę i bez podstaw zaklinę cię najciszej ramiona, odrąb mi, a ja ci obejmę sercem mym, które będzie mym ramieniem.
1: Serce zatrzymaj, będzie tętnił mózg, a jeśli w